0: Yo, suwenu, takie sogum na bicie. Kubach nap, alkoholigan na kom. A jak? 2014, 2014.
1: Bez nerwów, bez złudzeń, pomogę obudzić się w dupie, wiem to. Będzie ciężko.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Burger Kinga w połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach, czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina, kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. Trzech na trzy, każda z nich obojętna, w radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnaut. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca, telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy, nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach, przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syp dookoła, nie ma czasu na marzenia, albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.

0: Wojskowej stare baby, zero naszych na topkana. Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kimam we wnęce. I w bilard wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kidrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.
1: Przeszedł.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Polski Hip Hop.

0: lipy.
1: Nie ma!
0: Mówię, że wstępnie nie, moja wina, sorry, bo niby kiedy tu lato rośle, wie, tu ten terminarz chory i nie najlepiej po prostu się spina mój życiorys i właśnie niedorzeczny deadline, więc raczej bym je w tym nie brał. I tylko kto kurwa dostrzeże tu piękno tych haseł od mistrza kategorycznych odmów, co tak piękno z czasem, co mnie nasączy tu asertywności głosem. Nikt, więc gdy mówię wstępnie nie, to tak się kończy. Proszę.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kierownicą, że nikt mi nie zapłaci. Barman się patrzy, jakbym liczył na gratis, a ja chciałem dać na piwek. Uf, cztery tychy z czapy. Nie lubię słuchać siebie, taki jestem. Słuchać siebie to jak

słyszałam trzask i wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś ty zrobił, a on mówi, przepraszam. I później dzwonił w telefon i...

Pamiętam siebie z pierwszym blantem. Do dzisiaj moje rapy pachną jak on. Mieliśmy twarze tak uparte i brzydziliśmy się parciem na szkło. Pamiętam.

Nadal pamiętam jak wczoraj swoje pierwsze naje. Na tripy komunijny rower, a nie wespę miałem. Wtedy zabierała siora mnie na festiwale. Dalej w sobie trzymam gnoja tego przedlega.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

czole Herbert. Mam w sobie ziemię, ogień, wodę, powietrze. Kocham, co robię w swoim żywiole tętnie. Tworzę rzeczywistość, okradając marzeń, sny. Podróż między wymiarami, senny paraliż. Jakbym mógł do rzeczy niemożliwych złamać szyfr. Głodny przygód, woli walki, mów mi par.

0: jest bez pański za mięsem.
1: Tęsknię.
0: Biegnę jak dekadę wcześniej.
1: Tęsknię.
0: Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się skrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa na

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy

0: jesteśmy jednym zespołem, jak AC/DC.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem. Ja stąpałem za twardo, by sięgnąć jej. Nie wiedziałem jeszcze,

siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi, wyprzeć bilet i jeśli pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

sprzedamy wszystko co mamy. Ja bez dasza, ty z kasu Instagram. Jakie plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą ujebani, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

też nie panika, chociaż tam gdzie stało Porsche wnet płonie skwer. To co oddają ludzie mi to respekt. Rozregulowałem dyscyplinę i bałem do resztek. Rozmawiam o klipie z Forestem, później telefon od Nester. Wszystko dzieje się symultanicznie, bo z taką obsługą

ruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie piszno te.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 4 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Totalny wpływ na konta i tęsknię za kinem w stylu starego Jamesa Bonda. Za Piercem Brosnanem, choć Craig potrafi być ok. Całe nowe, białe naje podkreślają Dior. I choć marzenia to wciąż mój ulubiony widok. Jestem święcie przekonany.

inaczej myślę. Muzykę robię ciut rzadziej, chociaż kocham ją tak samo mocno. Tylko teraz tak jakby ciekawiej. Trochę więcej wychodzę do ludzi i zwiedzamy wszystkie te puby, lokale. Bo zgubiłem tyle prywatnego życia przez muzę, że to się tu nie mieści w pale.

0: tysiąca, to w głowie się nie zmieści. Jak powiesz mi, że owszem, dotyczą cię te treści.
1: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przy

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

istnieje czas. Wracam sen na chatę i mnie wita miłość na nowej kanapie. Odpalamy serial i wcinamy czekoladę. Wolę kole albo słone, może raczej, co na pozór nie pasuje, smakuje wybornie razem. Tak jak ty i ja, każdy z nas to inny świat, ale smak twoich ust to mój ulubiony smak. Boże, jeśli mogę, no to proszę, nic mi nie odbieraj. Mogę nic nigdy

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lance, zamawiam ravioli.
1: No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwie.
2: Papuga to gruba ryba,
0: papuga to twardź. Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że dotrzyma tajemnicy.

0: mówi mi:
1: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
0: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy jebać potwierdzaczy. Kłe.

0: panie!
1: Znów na afiszu, mój pomnik twarz rozbiżu. A kiedyś siedziałem na ławce, na Fashion Weeku w Paryżu. Chudziałek, a nie jestem plagiem, do tego 2 miliony w biżu. Jak kiedyś odwiedzę Grenlandię, to na

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Platino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
3: Odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wcieram je w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, skóra już nie pali od...

0: kawior wyszedł. Ale w zamian mogę zaproponować ozorek w galarecie albo nóżki cielęce.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas oczko, byśmy przestali pościć. A myśmy byli w sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie, Bella, Bella, hej. Na moich ustach ty błyszczysz.

Zimne powietrze cię ocisze świstem dziwnym. Otworzyły się jak świeże wszystkie blizny. Nie ma w niebie ciebie, tylko czyściec dziwny, gdzie rozliczać krzywdy chcą. Ja stoję winny stąd, nie widać nic, to flashbacki moich wizji błąd. I tylko jeden on jest taki wyrazisty mgłą. Zachodzi całe tło, nie widzę nic i złudzenie to, że czuję dotyk twoich rąk zimnych. Leżę w tej trumnie zdarzeń, jest niewygodnie, raczej czuję na sobie twoje łzy, czyli ty płaczesz. Ja nie mam siły być, więc znikam tak jak każesz. I znika życie z siłą czterech atomowych rażeń. Najzimniejszy moment, najwrażliwszy raper. Spadasz i przelatujesz mi przez dłonie, jak cię łapię. Paniczna pustka mnie wypełnia, gdzie ty jesteś. I nie wiem tylko czemu trzymasz mnie za ręce.

waży tyle co stalowe mosty w mieście. Już w nim nie żyję, tylko budzę i zasypiam wcześniej. Nie czułem, że mam szczęście, kiedy mówiłem: zgarnij ten paszport, jedźmy dokądkolwiek nieprzewidywalni. Zwierzęta ufnie wybiegają do mnie zza latarni. Nasze zapachy są już identyczne nawet dla nich i patrzą na mnie smutne, nie rozumiejąc za nic. Czemu to ja, nie ty i czemu ich nagle nie karmisz? Smutek ludzi jest najczęściej okupiony łzami. Smutek zwierząt ciszą i tak chyba było z nami. Byliśmy przeszkodami, nawzajem dwa bieguny. Raj był piekłem, piekło rajem, betonowe chmury. I zamiast ciszy końca, teraz krzyczą tłumy. Wieczne światło słońca i nieskazitelny umysł. Tak jak Carey wymazuje i się nie udaje. I czemu trzymasz mnie za ręce i wciąż nie przestajesz?

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zakiskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie...

0: być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt? Bo ja dziś.
0: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: That might be toxic. Don't touch it.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
3: Warszawa była dla mnie łaskawa. Teraz TDF wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa. Teraz TDF wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa. Teraz TDF wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa. Teraz TDF.

wysysasz. Mam totalnie bekę tłustych, zakutych ubów, co finalnie sprzedały się za kilka stóp. Ich pustych suk, ich tłustych dupsk, od stóp

0: czas. Co?
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Płakałem na mój brat niedźwiedź i na gdzie jest Nemo. O, i w kipstach na rzepy uciekałem sam na drzewo. W ręce serki kiri z kumplami piliśmy lifty. W domu prawie nigdy nie było żadnych słów.

porzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce.

Smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

prostu, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

fantazy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz.

0: chcę tak żyć w samotności.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Raz, raz. Świeżo upieczony magister sztuki, co? Mama będzie dumna.

wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Please help me. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Please help me. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy. Jeśli bym nie trzeźwiał od paru dni, jedyny pomysł to był znowu polać. I bym nie mógł trafić kluczykiem do drzwi. I znów wyjebałaby z klubu ochrona. Się snuł po Krakowie bez celu jak syf. I dał bezdomnemu 25 koła. I wrócił taksową na zrywę jak świr. Tylko po to, by znowu coś zaryzykować. Proszę cię, pomóż mi zacząć to wszystko od nowa. Jak wtedy, kiedy jest Sylwester. Wokół mnie krążą chuj dziwne postacie. Nie wiem, czego chcą ode mnie, jest niezręcznie. Nie mam ochoty być niczyim kumplem. Nie mam ochoty na wódę czy kreskę. Duszę się w domu przez to, jaki vibe mają ludzie i jaki zapach ma powietrze. Please help me. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Please help me. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Please help me. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy w Polsce. Kocham Pink Floyd, lecę z rozkminką do obcych ramion, czasem jest za blisko. Moje światy mają już za długo wojnę. Aby coś naprawić, trzeba chyba zniknąć. Palę ognisko, w 5 minut 100 koła zrobił mi bitcoin. No co mam walczyć, może wystarczy. Spokojnie patrzę sobie na to wszystko, no pięknie wyszło. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 4 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: muszę zdjąć.
1: Siedzę z tobą na różowej chmurze, krople potu są na twojej skórze. Wszędzie z tobą teraz mogę uciec, dlatego nagrałem taką pościelówę. Małe drinki skarbie, wolę duże. Masz na sobie teraz fiolet bluzę. Wokół ciebie leżą w

0: Muszę zdjąć resztę ciuchów z ciebie. Muszę zdjąć resztę ciuchów z ciebie. Muszę zdjąć.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Did you know if you mixed equal parts of gasoline and frozen orange juice concentrate, you can make napalm?
3: Let me tell you a little bit about Tyler Durden.

Z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

Co życie żył ci, biorę to na klat. Także niepoprawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysł, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną, pozostanie po nas jedynie pamięć.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: XHOB Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News, światowe i polskie numery 1, tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: będę twoim ojcem. Miasto Warszawa jak wszędzie rozpada, raz słońce. Też jeszcze na manowce, to tylko jak w stadzie owce.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen. Są chyba najbardziej fałszywi, to co

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Byłam w piekle, nigdy tam nie wrócę. Ciepło ze mnie ucieka wraz z czarnym tuszem. Piję wodę, kiedy czuję suszę. Dymem się krztuszę, kiedy widzę twoją duszę. Nic ci nie powiem, bo nie muszę. Nie chcę twoich uciech ani sztuczek. Nadal

Czuwam twoje złe intencje, nie nabiorę się już nigdy więcej. Pytasz mnie czemu walczę o swoje tak zaciekle. Mówię prawdę mimo tego, że znam konsekwencje. Nie lubią tego we mnie, typy co nie wiedzą jaka jestem. Twoje koleżanki znowu w błędzie, nie oceniaj mnie więcej. Wszystko zrozumiesz kiedy przyjdzie czas.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Dziki wschód, Polska B. Czuję głód, mam co jeść, piszę tekst, bo to we mnie drzemie, mam zimę.

Kto przeżył prawdziwą ulicę, ten chciał wypierdalać. Szama w prasowym i weekend od rana do rana. Ktoś się zapomniał rozliczyć, ulica dogania. Dziewczyny wychodzą do klubów jak na polowania. Wyrośliśmy na prostych zasadach i barwnych marzeniach. Miewaliśmy posłane do spania na twardych kamieniach. Dziś nikt tu nie pęka, nie musimy leczyć kompleksu, więc idziemy dalej. Potrzeba nam szczęścia, nie złotych Rolexów, czerwonych Ferrari.

jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki.

0: życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć, co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic ponie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to
1: pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko
2: pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: co jest.
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
0: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płótno.
1: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
0: Demony też muszą spać.
1: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.
0: Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej.

0: widzę, one to lubią.
1: 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4 terabajty to zestaw, 6

te 4 terabajty do zestaw, 6-4 RAM, dziś nie braknie mi miejsca, nie braknie pamięci mi pomimo Ozielska. Będę pamiętał o moich bliskich, ja będę pamiętał. Everyday nie od święta, więź, nie krew, a braterska więź. 4 terabajty do zestaw, teraz zapełniam terabajty. Nie mam czasu gadać o każdym, nie pytaj co sądzę o tamtym i tamtym. Nie mam na to manę i czakry, ja to nie wysoki sąd, ale horyzont mam wysoki tak kosmonauci albo astronauci. Albo jak Aster, trochę taki tajbit, chcesz tu pić, dam ci paczki. Robię terabajty muzyki, to nie błądzenie po obitych jak buczyki. Poczekaj, wolę mieć drip na sprzęcie, najlepsze wtyczki zapięte. Wolę MacBooka za 25 niż to wydać na kurtkę bez zapięcia. Jesteś szczęśliwszy na zdjęciach, a ja wszędzie poza nim.

4 terabajty do zestaw, 6-4 RAM, gdzieś nie braknie mi miejsca, nie braknie pamięci mi, pomimo Ozielska. Będę pamiętał, kupuję pamięć dla sztuki, nie chcę słuchać nauki, że nie ma na to miejsca. Ale czekaj, są 4 terabajty, na których zostawię jeszcze trochę serca.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

zdjęciach, ale wietrze, wietrze, wietrze. Nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Polski Hip Hop.

tworzą do powiedzenia przez ten smek na spodniach. Oh!

mnie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go, chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Nie jest za rogiem. 1-800 oświecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
3: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
4: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Każdy chce być kimś, by nie robić nic, ale na całego żyć. Chciałeś poczuć ten blicht, lecz się nie zgadzał kwit. Więc jak ci wpadnie w łapy, to go rozpierdolisz w mig. Styl, taki tu się ma. Góry albo parter, tak jak MMA. Z bloku widać bardziej, jaki

widok z balkonu na panoramę. Ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat. Chłopaki o 11 pita gołda. Kiedyś stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wysterować.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Pan BDS, populist pod publiczkę.
2: Panie BDS.
3: Wiadomo, jebać, no.
2: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
4: BDS napisał o mnie piosenkę i bardzo
5: chciał. Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
6: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
7: Co cenisz BDS-a?
8: Za charyzmę.
9: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
10: Bardzo lubię twórczość BDS.
11: BDS 2115.
12: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
13: Jestem BDS-arą.
14: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę, chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%, moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już memem, gdy znów rapowałem, dziękując ci średnio co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię co trzeba!

0: Mi kuśtynką. Borek, dla nich jestem kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro, bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć, ale nigdy nie zawiodłem brata każdą bułką dzieląc się po różno. Bedo pies, bedo śmieć,
1: bedo
0: pies.
1: Bedo jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym kurwa wieprzem i cwelem.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię do esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-y na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałem być ojcem, który...

rany widzę u siebie, oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy.

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu wszawym, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy. Pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości, gdyby to było przedszkole przyszłości.

wyjdzie tych części. Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć słowo, co ma więcej.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Op.
3: Can I forgive? I can't.
2: Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

Jedyne rany, jakie w ogóle znam, już od dziecka robię sobie sam. Czy to spadł dzban, czy obita twarz, bo nie tej osobie chciałem zająć gdzieś miejsce. Opuściłem dom pewnego dnia, choć bardzo bałem się zostać sam. Muszę mieć hajs dla mamy i dla damy, która czeka na mnie gdzieś

0: dobrze mnie tu.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
3: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
4: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
3: W urzędach były koniaki.

zdradza. Miasto betonu i pogubionych telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone'ów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole, fajki, zieleń, paczki tej podkreślenia.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: i mówił: Anet, dziś pobawimy się we czworo. Obolała piła z nudów i braku przyjaciół, a Bruno mówił jej:
1: trochę odstajesz od kochanek moich kumpli, więc mam tu dla ciebie prezent pod postacią

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

spać, życie nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem dolony masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachowca na bif.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

świat pod stopami, że życie mam piękne, życie usłane topami. Przed naturą czuję respekt, jestem zawsze nastukany, tego się nie wyrzeknę. Moich fanów, bliskich i rodzinne osiedle.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Platino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Młody Żyd przeliczył się znowu i gdy tylko skończyła się bar mitzwa.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Także tak, od góry może. Skima z Gwilą na 500, Bagdiora 11 000.

0: obyć.
1: W radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Ludzie mnie kochają, nienawidzą. Ja zamawiam pizzę, budzik mam na 6:00. Kierunek jerozolimskie. Pogadamy sobie 3 godziny i wrócę na chatę. W weekend zgarnę kilka koła. Zagranie dla nastolatek. Ludzie mówią, ale życie, kiedy patrzę, jak mam teraz, kurwa. Nie macie pojęcia, jak mało mi potrzeba. Jak bardzo boli mnie, że kiedy wracasz, nikt nie pyta. Pytają mnie o fity i o to, kiedy płyta. Boli mnie, że nie umiem przekazać w słowach tego uczucia, wszystko gita. Jednak coś się chowa we mnie i chcę krzyczeć, że to jebana samotność. Nie chodzi o przyjaciół, chodzi mi o kogoś, kto będzie drugą literą mojego ja. Kto sprawi, że nigdy nie będę czuł się sam. Kto sprawi, że wywalczę siebie dla kogoś, bo chcę tego, kurwa, i potrafię, daję słowo.

wiem co, nie wiem co. Tak naprawdę to wiem, ale trudno jebać to. Poznaję nowych ludzi, nie poznaję nowych osób. Mam ze sobą problem, nie obwiniam za to losu. Piszą te ślicznotki, co kiedyś tak chciałem, hehe. Ale na co mi wpierdalać się w tanie seriale, krechę. Sypie ziomek obok, pyta czy chcę, ja że nie wiem. Chcieć to ja najbardziej, chciałbym zadzwonić do ciebie. Ale nie ma fali, chuj, ciebie też nie ma jeszcze. Ale przychodzisz do głowy, zawsze robisz mi to przed snem. Leci jakieś gówno, nie wiem co to, MJ Coli, techno. Potem oddział zamknięty, potem solar, znowu brewkę. O, przychodzi DM, czy ją puknę i mi przykro jakoś. Nie chcę tego świata, nie piszę się na to. Może jestem głupim naiwniakiem, ale czuję przede wszystkim sobie. Przeżywam większość i nie czuję się zbyt bliski tym osobom, które kocham. Bo chyba nikt mnie nie kuma, otwarte morze, jeden człowiek i szalupa. Ogólnie to jest wszystko ok, wszystko ok. Chciałbym być szybszy o ten krok, jeden krok. Coś mi ucieka, nie wiem co, nie wiem co. Tak naprawdę to wiem, ale trudno jebać to.

wygląda. Pokaż mi, gdzie masz, tak. Nad Tamizą jest muzeum, nad Tybrem Koloseum, nad Sekwaną jest Notre Dame, a my w piasku gasimy se skręta, a my pijemy to piwo i gramy w wolibol. Ktoś smaruje se plecy mlekiem, a ktoś smaruje se plecy oliwą. Pan co na rowerze jedzie, wyciąga bidon, a ktoś się śmieje, bo ktoś wdepł w coś, co kiedyś było prezerwatywą. Drapacze chmur zasłaniają nam horyzont, ej.

ci prezent taki, że chcę owin w kokardę. Pieb pod choinkę, poznasz to dla mnie. To gówno wciąga, tamto gówno jak Pampers. Spaceruję wokół tej sceny jak farmer, a dźwigam więcej niż handle. Diamencik błyszczy się jasno, rapuję spektakularnie.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Na mordzie stank face. Pachnie jak sukces. Tyle typa chciał latać w moich butach i może koszulce. Sweary, twenty, twenty, se robimy sztukę hurtem. Ongary, młodzież i wąsacz. Kręci nas bomba, puchną nam konta. Dobra, mimo że nie, ale spuchnie mi przez

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
3: Byłem się zregenerować, dalej otwarta głowa trochę.

portfel jest pusty, to jedzie na koncert. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno.

mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno.

Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Yo, dzisiaj raczej nie wpadniesz, więc mogę wyglądać jak bae. Rozkręcam na swoim soundzie gain. Lofi vibes, a nie house of pain. Wczoraj z ziomalem łapaliśmy buch Mary Jane. Klasycznie na dwóch Mary

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Może tak wszystko rzucić, wyjść nie wrócić, albo na mętę rachunki, umowę, gadżety, wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do wifi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej, miewamy problem z laktozą, dozo. Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam, spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorem i otwierasz okna, szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę sobie daleko stąd. Wierzę, że święty spokój w końcu się tam ziści. Niech zeżre mnie ciekawość, nie chcę żywić nienawiść.

może by to wszystko rzucić? Tata mnie uczył wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Baba, co znów zmienia rolkę przy kasie. Twój dźwięk SMS, moja oszczona felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, z nudów złożę ją 8 razy. Pieprzyć jabłek góry na spoczynek jak Pershing. Nie muszę zostawiać zamkniętych, kleję na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli wapdachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo, lekko świecą. I dam swym przyjaciołom echo. Tylko tym, którzy tak jak ja od życia też coś chcą. Jadą na południe, nie na zachód jak Petru Boy.

Co mi mugole możecie powiedzieć? Chcielibyś siedzieć na ostatnim piętrze, leżycie gdzieś na parterze i leżć. Niektórym wygodne jest na dnie. Byłem na minus jeden i nie jestem już. I rozpadnę się na kawałki, a każdy z nich będzie jebanym diamentem. Teraz chcę być prezydentem. Pierwszym co ma tatuaże, pierwszym co władzę miał już dużo wcześniej nad wami. Mama mówiła mi, zostań lekarzem, ja ruszyłem w trasę za sercem. Po to, żeby w razie czego zamienisz dwie garze, móc kupić jej nerkę. Miliony na koncie i miliony za mną. Polska w remoncie, krzywofugi kładą. Posłuchaj mojej palancie, nowy paderewski, tylko że nie piano, lecz iPhone. Najpierw nienawiścią karmią, potem mówią, żeby kochać. W tym świecie nie ma nic za

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie pisz notesy.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: macie już nic.
1: Wszystko bo zmienia tu czas. Nagle szumi tylko wiatr. Buchnął was jak Tomek z kart. Proszę powiedz, że to żart.
2: Proszę powiedz, że to żart.
1: Bo kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.
2: Kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Trzech ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Mieliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by być

Kierowcą zawodowym, zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PGG z bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to łby. Każdy chce mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to przed.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: I can't wait when you take me to sleep, baby. Hey buddy. Siedzę sobie na kanapie i widzę swoją zaparkowaną furę, wiesz co chodzi. Miałem ochotę coś po prostu nawinąć.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąg.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki.
0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

szaleństwo, w oczach ona ściąga majtki. Zaprasza na party moje koleżanki. Piję wodę szklanki, milion myśli w bańce. Piję wodę, gaśnie, pragnienie jak każdy dzień. Wyprowadza mnie na prostą. Kupuję nowe pity niemal non-stop. Odkryłem, że można kupić ludzi. Fatypedem burzy, sponsorów i duchów, które się

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Akordeonista wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daje mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę, gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja, rondo.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Zajczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bombaj.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czy piłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory? Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie, cień jest czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, szapka otwarta, nie ma kasy.

Płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

0: tym dżegębę, że spotkał sokoła i kręci na stories na żywo. Wypłacam mu liścia backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co samary z Witkasa, tu taszysz i jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie, a oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.
2: Ten

kolejne tygodnie. On chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka.

twarzy, ona stoi bokiem, on przodem i wtedy wybiegam znów z lustrem. Ulica żyje, ludzie do pracy, a ja wystrzelony jak Sputnik. Jestem szczęśliwy, chociaż mijani rodacy są jacyś smętni i smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Xhob Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News, światowe i polskie numery 1, tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

znowu wjechało na degiel, to jest olej napędowy. W tym popierdolonym mieście najsilniejsze są słabości. Lecę na oriencie jak Janosik, chociaż wolałbym już siedzieć zamiast stać na baczności. Wystawiajcie mandaty, znów przekraczam prędkość. Kolubina w pizdę pali, diesla nie jest eko. Z tych co znam to wie, to każdy pieniądze nie śmierdzą. Jak petrodolary, kurwa w strefie euro. Szega blota jak Siergiej, pykam pojarał na wieś.

Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej, zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

0: Nie mogę się zawieść, chociaż jadę sam. Jak tylny napęd, to się dalej pcha.
1: Wciąż do przodu.
0: Chłop na mnie czeka, już go widzę tam.
2: Siema.
0: W konto nie bierze, no bo to nie bank. Tyle, miałem tylko chwilę. Gotuję się w korku, bo mam smak na willę. Inne sprawy, delay, wszystko jak w zegarku. W prawo skręcam, ogarnąć lewiznę tak jak Mańku. Światło latarni w furze, ja liczę BC3.

0: mnie napędza. Gdzie jesteś morda? Bo sprawa jest cenna. Tutaj gdzie dobroć to wada serca.
1: Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholik. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

sam. Dostałem zero od przemysłu, który się na sztuce zna. I tak się tłukę sam. Rzeźbię pomnik własnym butem, jestem samoukiem. Samorodkiem rapu, noworodkiem krachu. Po tysiąckrotnie machu w

fight. Jestem w agonii, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnolii. Nie nagrywaj mnie jak kidrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi.

balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, z poszu tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą

Ładnie na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się spruł. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczę jak student. Pożyczam ruchy od

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Can I forgive? I can't.
3: Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanych.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Libacje tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwagi to nie daje.

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi z jakimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to filet mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do środka, widzi

mikrofonu. Może po nic, może by rozbić mury Hebronu. Świadomi tak bardzo, znów miniemy tłumy. Ale stare osiedle ma nowy powód do dumy. I jak zawsze za styl da pełne wsparcie, bogatka nam się klei jak Włodniemu palce. Dwie dekady pełne blasku, droga prób i błędów, nie chowałem głowy w piasku. Za mną świat oczekiwań i ocen, muszę zostać sobą, żeby żyć na 100%. Zcierałem gardło, przecierając tu szlaki, wyszło na moje, przeszłość znów daje znaki. Mega się jaram, bo wracają czasy, kiedy ludzie znów dają szacunek za klasy. Klasy, klasy, klasy.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 4,7.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Niestety to było tak, życie mała od zawsze świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia.

wody zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać z

Tydzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

albo wychowani w mieście pali kota jego zimnej wódki. Polska Benie, a kraina bajmu i suflera but. Tyle osób ciągle podpowiada ci tam jak żyć musisz, ale gdybym ich posłuchał, to bym został i się upił. To miasto wielu pereł, ale większość jest na eksport. Ja jestem jedną z nich.

Bracia to jedyne co wiem. Bo bracia to jedyne co wiem. Bo bracia to jedyne co wiem. Moja mafia SBM. Tu for you, bierzesz dwóch albo w. Tu for you, bierzesz dwóch.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: That might be toxic. Don't touch it.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Platino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: nie.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Tornado. Patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy też i radość. Jak to świry, świry, świry.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu

noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Polski Hip-Hop.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przyjemności.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa.

0: z tym notatnikiem, w oczach tylko czysta definicja żalu, kiedy piszę.
1: Czym się w sumie różni sen od koszmaru? Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
0: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować od trutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas,

Jestem gotowy na wszystko, co życie rzuci, biorę to na klatę. Także niepoprawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysło, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną, pozostanie po nas jedynie pamięć. Anielskim głosem podpowiadał diabeł, skąd miałem wiedzieć, że ja nie kłamie. Skumałem, że fardze no mnie idzie w parze, dopiero wtedy jak go przedawkowałem. Nie wszystko zagoi czas, nie wszystko zaboli raz, a jeżeli spojrzy śmierci w oczy, ważne by zachować twarz.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nielichy wjazd. I pół na pół, tu raz to buntu, stale raz. Ona mnie do gruntu kola.

akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudazi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzywa.

słowo pominę. Ta samba, co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Bumbukla. Viva l'Italia.
2: Jebane la Ramblas. Im dalej w las, tym jest większy raban.
3: Śmra.
2: Nagle wszystko klei się jak afgan.

rower ma reksio na ramię. Pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babcie z gumy turbo, czerwone diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

duchy mnie łapią za serce, to ja nie mówię nikomu. Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz. Wokół mieszkania z

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: True Crime Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

wiadomości niczym telegramy. Czy my się nie znamy, czy znamy się aż za dobrze, by za każdym razem tutaj nowy stwarzać problem. Studio, firma, dom, studia, moja praca, obłęd. Jeszcze do niedawna o czwartej do domu wracać mogłem. Teraz inne obowiązki, tak jak inne cele. Dzięki tobie i tej małej teraz widzę wiele. Jestem obok wszystkich wersji, teraz piszę szczere. Nigdy nikt tu nie był bliżej ciebie, no i bliżej nie jest.

Nawet kiedy jest stres, przez parę chwil uciekasz gdzieś. Choć parę mil i tak będę z tobą. Będę tylko z tobą. Jestem zagubiony gdzieś między sceną a domem. Czasami chciałbym tu się odciąć od tego na moment. Wyłączyć telefon, niedostępny dla tego abonent. Wyjechać nad morze, no i zabrać tam dziecko i żonę. Póki co gramy sztukę w Trójmieście. Moja praca, wiesz, i właśnie dlatego tu jestem. Jutro też będziemy grali, chyba znów po 20:00. W domu będę na niedzielę, wieczór długo.

Wiem, żebyś nie przeżyła zdrady. Ja nie przeżyłbym straty, więc bierzemy życie w ręce, nie rozkładając na raty naszych uczuć. Każdy z nas ma zalety i wady. Najważniejsze, żeby ustalić zasady. Choć podążamy czasem obcymi drogami, marzę o tym, żebyś mogła widzieć siebie, ale moimi oczami, wiesz? Wtedy byłoby

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

dzieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
4: Nie piję samogonu w hotelowym lobby. W piątek wsiadam do samochodu, jadę do domu jak kończę koncert. Parę zdjęć z fanami nie chcę zdjąć. Stanik jej wolę by zdjęło okulary, nie widziała twarzy mej. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Stroję gitarę, choć nie umiem nawet grać na niej. Stoję na tej scenie, a nie umiem nawet stać na niej. Nie chcesz mnie takiego, myślisz, że się naprawię. Więzień wizerunku, zobacz w internecie, gram kamień.

0: tak nie są osób.
1: Oni oczekują od ciebie bangerów, klubówek, przyjemnych refrenów i tak zwanych nutek. Ode mnie na szczęście oczekują wciąż tego, co lubię, więc nie jestem w dupie, tylko obnażam duszę. Niektórzy niedługo pokażą dupę w pogoni za fiusem, ładując reflektory, może je.

Nie muszę myśleć ani mówić tak jak każdy. Mam za dużo wyobraźni, by wychodzić z mojej klatki. Jestem więźniem, swoim własnym więźniem. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Mogę przebierać w DM-ach jak stylista. Długa lista, nie chcę dziś utonąć w moich potrzeb morzu. Jestem więźniem wizerunku, więźniem bardzo wielu osób. Nie przeszkadza mi to wcale, bo mam prawo do mego głosu. Jesteś więźniem wizerunku, zatem lepiej się dostosować.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Sprawdź mnie, przekonajmy się, które z nas jaki lot ma. Złap mnie, zanim znów znajdę sposób, jak dobić do dna. Dla mnie to nie znaczy nic, dobrze wiesz, jak mnie poznasz. Sam nie

ktoś tam ma dość, ktoś twarz bladą, kiedy się przygląda. Się nie dziwię, że unikają jak ognia, ale to jest moje życie i stracę je sobie, gdy zechcę. Jak ogarnę się, to je spiszę, albo zamknę oczy mi bezdej. A jak zamknę oczy, to spieprzę. Ty nie miej mi za złe i nie płacz, bo czekam na ciebie, czy

Trochę pusto, wszyscy wyszli, jakby skończył walk się. Nie no, było fantastycznie, przecież co ty tam wiesz. Pożegnałem się ze sobą, kiedy ktoś mi dał dwie. Więc się kurwa nie zdziw, gdy przywitasz zwłoki w wannie. Bo takie jest moje życie i stracę je sobie, gdy zechcę. Jak ogarnę się, to je spiszę, albo zamknę oczy mi bezdech. A jak zamknę oczy, to spieprzę. Ty nie miej mi za złe i nie płacz, bo czekam na ciebie.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: Yo, Andrutowy, miesięczny, ojo.

0: pies bezpański za mięsem.
1: Tęsknię.
0: Biegnę jak dekadę wcześniej.
1: Tęsknię.
0: Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj, co słucha ci papla. Twoja psiapsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraf i czapla. Po prostu ciężko się skrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz, jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa na

0: się te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł się ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

ręce, ręce w górę. Hades mówił nauczyciel paluch, że nie umiem żyć jak on. Najarałem się haszyszem z kranu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Białas słuchał mnie na taśmach, res miał żal, że nie mam chwili. Z ogół raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie chuj, może znacie.

0: Chcę się wciąż szklanymi schodami.
1: Przechadzam się wciąż.
0: Piszę ten list, żeby coś zostawić, nazwać ten nurt, który mnie ocalił. Słyszałem wciąż

nie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go, chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Sorry, swear, so here it goes.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany, pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się wydarzyło pod hotelem. Pół roku nie odbyłem.

Komu się udało, niech odpala zakupaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapy, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, pać sen i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rami już się goją, jest

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.
1: Mogę
0: pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście.
1: Mogę
0: być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.

0: szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.
1: Mogę
0: pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście.
1: Mogę
0: być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hot Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News, światowe i polskie numery 1, tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

chodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

0: RMF Polski Hip-Hop.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej za.

tysięcy godzin do szczęścia. Piach na za ostrych zakrętach. 100 powodów dziennie, by przestać. Dobre intencje w złych miejscach. Naiwne spojrzenie na wszechświat.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 4 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
3: A jak oceniasz tą nową falę, która teraz przez YouTube'a się, że tak powiem, wypromowała? Może jakoś z wami nie będę bardzo sypał, bo się bardzo nie znam, ale taki na przykład BDS jest...
4: No proszę to... bardzo, no właśnie to jest tak, tylko że wiesz, on się przez samego YouTube'a nie wylansował. No, oczywiście YouTube pomaga teraz młodym artystom, ale ten chłopak po prostu uderza.

urodził się wtedy, kiedy była bitwa w Płocku. Posłuchałem jego parę kawałków, poza niektórymi, które nie są moją gdzieś tam bajką. To jest tekstowo człowiek, który jak będzie konsekwentnie pracował, to świetni ludzie, naprawdę.

wykonanie, luz. Ja tutaj kupuję takiego BDS-a. Oczywiście to jest klimat BDS-owski, no i haters gonna hate. I truskulowe głowy będą kręcić głowami.

0: osobę z tego najmłodszego pokolenia rapowego teraz, tej nowej fali, z którą byś, myślisz, że dobrą płytę byś zrobił, dobrze byście się zgrali w duecie, to kto by to był?
1: Z BDS-em.
2: RMF Polski Hip Hop.

0: drogi. Ile zjadłeś za 4 hot dogi? Boli głowa.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
3: Typie, powiedziałeś dość o hajsie, o tym, że kety to są w Lombardzie. Koko, trawie, coś poważnej, może o Holokauście, może o...

nie znaczy nic dla sędziów. Jak z nas niektórzy, gdy się Andrzej wzruszy, myśli skończyć samym sobą. Nie ufa Bogom, nie ma do kogo zwrócić się z pomocą. I krzyczy głośno, że zjebał życie, ono zedało się bardziej. A jebać to życie, gdy wiązał linę, cicho powiedział Andrzej.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Op. Can I forgive? I can't. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
3: Yo. Yeah. Aha. A to Z. Yo. Yo. Yo. Jeśli nie wiesz, kto to wraca.

opieram się na przechodniach. To ciągły balans, biforek, majki, rozchodniak. To ciągły balans, hej, tak mnie naznaczył zodiak. Bo jestem grime MC, rap MC, zjadam tych łak MC's. Nie widać tego po pensji, bardziej po inteligencji.

interesant. Bo tutaj nawet beton śmierdział fetą. Chciałem coś lepszego, dużo zabronionego. Zrobiliśmy tam na lewo, ale tu to nic dziwnego dla żadnego kumatego. Popatrz w lewo, a potem w prawo możesz jechać. Flexuj przy kobietach się tym kabrioletem szefa. Ja się nie wyświetlam, z hałastro w interesach. Pozdro dzieciak, pozdro dzieciak.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

jedzą twoje usta, moją wargę, jak mam problem jak sen. I pobudka, ledwo ustać mogę, drugą bombę mam na mordę. Nie wiem co, gdzie ktoś mnie bierze stąd, ej myślę, Boże, pewnie błądzę, nieistotne raczej.

już grzech. Ej, kwiatku, świeżymy ten cały pen. Nie wiem już co to grzech. Oni mają na mnie

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Platino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: każdy sobie ufa.
1: Dziki wschód, Polska B. Czuję głód, mam co jeść, piszę tekst, bo to we mnie drzemie, mam zimowy.

siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

życia bezbłędnie i chwil beze mnie. Siądź na chwilę i leć mi, wyprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

sprzedamy wszystko co mamy. Ja bez dasza, ty z kasu Instagram. Ja plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą ujebani, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie, Bella, Bella, hej. Na moich ustach twój błyszczy.

dzieci. Potem wyciągasz telefon, a na tapecie masz zdjęcie zaręczy. Sam byłem już zaręczony dwa razy. Ukryte DM-y, cztery snapchaty. Jak piszę tobie, że jedzie po pracy do taty, to znaczy, że jedzie do blachy.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Dla nich nieistotne jak pod stołem guma. Ile razy mam ci tłumaczyć? Chodzę ścieżką tą samą co ty. O, dziś nie widzisz, jutro zobaczysz, co by było, gdy

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Trzech ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

spokój, równowaga i cofnięcie się o krok. Potrzebuję tego, jak ty potrzebuje tok. Jak Real potrzebuje tok, albo sędzia waru. I tak jak u Brzeźniczak kogoś od PR-u, yo. Nie miałem nic, jak wyjechałem do Stanów.

mnie wolisz od Sodomy, to Gomory. Jestem w roli, tak jak Tomek, kot. Atakować czy się bronić, kręcę TikTok w czasie wojny. Skurwysynu, mam za ciężki lot.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 4 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat eks wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w
0: sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

tak innych, że nigdy ich z głowy nie wyjmę. Poznałem chłopaka, co miał się za Boga. Dlatego weź schowaj ten towar. Widziałem ducha obok łóżka, który stał i patrzył się na nią. Chciałbym, żeby ten wers nie był prawdziwy, jak to, co ponoć tam stało. Brudny korytarz i brudne podłogi. Jak mam posprzątać, to będąc dzieciakiem. Żyłem tym złem, dziś jadę z tą kurwą. Złem jak cień i ziemia. Gówno. Trudno się mówi, tak mówił mi wtedy kolega, co nie miał problemu w ogóle. Się pytał, czy cisza to jedyne, co mówię.

Kto mnie tu kuma? Dzieciaki, co nie wiedzą, o czym nawijam w numerach, czy typy, co napiszą XD, gdziekolwiek nie wspomną na mój temat. Idąc do sklepu, chcę znowu być duchem. Ty patrzysz się na mnie jak kumpel z bandą pajacy cieszących się głupio. Ty jak stąd nie pójdą, to wszystkich rozkurwię. Powiedz ma

Ostrzył se zęby na bestię. Człowiek, co wychował mnie na człowieka. Co miałem myśleć tam jako dzieci. Nagrałem cyklofrenię. Dla kogo, kurwa? Dla dzieci z gimnazjum? Czy dla tych zjebów, co piszą, że tosty se jedzą, bo ogień był w traku?

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
3: Zaśpiewam ci ten raz, kochałem tylko raz. Kochałem wiele razy, wciąż pisałem późno w nocy.

Z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

Co życie rzuci, biorę to na klat. Także niepoprawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysło, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną, pozostanie po nas jedynie pamięć.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: these fans at my shows, but your face never shows up here. Damn. I was born with the smoke in my lungs. It's cold in this place where I'm from. You said you gon' ride with pain in your eyes. I know I'm about to die for my love.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Xhob Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News, światowe i polskie numery 1, tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
4: Znowu przyszła zima, ale czuję wciąż, że jedyne słowo to po prostu bądź. Może to zbyt tkliwe, ale jebać to. Czuję się swobodny, jakbym

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

balkonu na panoramę. Ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat. Chłopaki o 11 pita gołda. Kiedyś stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wysterować.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

zarabiamy sobie tu sami. Brak innych granic. Bawić się życiem to trzeba potrafić. Się nie zadławić, pomyśl. Jak oni mają nam mówić co robić, jak szyją z Excela. Jak można mijając życie codziennie p***ć o celach. My jedziemy właśnie posłuchać jak szumi kolejny ocean. Oni obudzą się kolejny raz identycznie i chcą nas oceniać. Sypiamy w przydrożnych motelach, sypiamy w najdroższych hotelach. Kradniemy to życie garściami p*** na dachach i w dzikich strumieniach. Cena nie ma znaczenia, dziś liczy

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak, yo, yo. Zaraz przyjdzie Obi, o to chodzi.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z kim, co i gdzie brał. Wiem, kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem, kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Lady. Chill out. Cafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
3: A teraz udało nam się połączyć z kolejnym słuchaczem. Halo, dzień dobry.
4: Ej, wiem, słyszałem nowy kawałek Słonia i to, co on gada, to jest jakaś...

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, co tak, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
3: Co to ma być? Co to za bluza? Pyta się słuchać, nie da ma.

jak wychodzisz na zdjęciach. Ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

0: inną, kocham ją. Kocham ją. Kocham ją. Kocham ją.
1: Jezu Chryste!

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.